0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.

stone. Maluję rzęsy, kręcę włos i nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć.

czuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

0: Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
2: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki electro swing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
1: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w CZ.
2: Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
19: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
1: Po reklamie.

0: Panorama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: lekkim krokiem w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Dzień dobry, we wszystkich językach świata mówię wam dzisiaj. Dzisiaj dzień języków obcych, ale my spotykamy się po raz pierwszy z wami we wrześniu w nowej odsłonie. Lekkim krokiem zaczynamy weekend i tak od dziś będziemy go zaczynać w każdą sobotę. Dzień dobry, jest 26 dzień września, minęła 9.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: co my będziemy wspólnie robić w te jesienne, a potem zimowe, a potem wiosenne soboty? Otóż szukać różnych miłych opcji spędzania wolnego czasu, inspiracji, które nas poprowadzą przez wolne chwile i przyniosą coś nowego, na pewno ciekawych lektur, w tym i porywających opowieści, i takich książek, które pozwolą nam się zrelaksować, zresetować. Będą też goście, no i krótkie wizyty na rozmaitych wydarzeniach kulturalnych. A może i wy chcecie nam coś zaproponować? Jeśli tak, to oczywiście też czekamy na sygnały z waszej strony. A dzisiaj zaczniemy od spacerów w stronę jesiennych smaków i wyboru najlepszych składników na nasze stoły. Gdzie będziemy je wybierać? To wyjaśni się już niedługo, bo teraz muzyka.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Suwerenna i najedzona. Teraz przywołuję tytuł tegorocznego festiwalu Warszawa w budowie, ponieważ chcę Was zabrać na plac przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W tym roku festiwalowe tropy prowadziły nas do miejskich gospodarstw, farm oferujących warzywa i owoce. Oczywiście te jak najlepszej jakości. Na zakończenie festiwalu zapraszamy Was na ryneczek po sąsiedzku, czyli targowisko ze zdrową żywnością od rolników i lokalnych wytwórców, ale nie tylko ich produkty będą na Was czekać. Podczas festiwalu powstawały takie specjalne napoje od spółdzielczej farmy Most, chleby na warsztatach Łukasza Radziszewskiego, a także dżemy i marynaty z winogron z domu Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie. Te specjały przygotował duet Piotrowska-Szczęśniak w ramach projektu Eating. No i tego wszystkiego też będzie można dzisiaj próbować. Od 12 do 20 wstęp na ryneczek przed MSN-em, czyli przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest oczywiście bezpłatny, a zatem tam w ciągu dnia proponujemy Wam dzisiaj na początek powędrować, oczywiście wolnym krokiem.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Zapraszam na następną rozmowę z zza kulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czyta lektor AI.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8

0: mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser, 1+1 gratis.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeiser 100 gramów, 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Po reklamie.

0: a ponieważ spotykamy się o dość wczesnej porze, jak na sobotę, no to może powinnam zacząć nasze spotkanie od pytania, czy na pewno dobrze się wyspaliście dzisiejszej nocy. To jest przecież kwestia fundamentalna, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy zaczynamy nowy, chłodniejszy sezon, zazwyczaj wypełniony obowiązkami. No właśnie, jak wysypiać się skutecznie i dostatecznie? Za kilka chwil sięgniemy po książkę, która może nam w tym zamiarze pomóc.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

Myśl mniej, śpi lepiej. To jest książka, która trafiła do mnie całkiem niedawno, za którą pięknie dziękuję wydawnictwu PWN. Czy jest to poradnik dotyczący wieczornych rytuałów, akcesoriów, które pozwolą nam spać lepiej? Otóż nie, a nawet zdecydowanie nie. Książka autorstwa Stefanii Romiszewski rozprawia się zarówno z modami dotyczącymi snu, autorka zresztą słusznie odnotowuje, że ten temat świetnie wykorzystał biznes, jak i z mitami dotyczącymi tego obszaru. Na przykład, i to jest jeden z takich humorystycznych elementów w tej książce, dlatego go przytoczę, zaklejanie na noc ust po to, żeby oddychać nosem, nie działa. Naprawdę zaskoczyło mnie to, ale podobno niektórzy influencerzy proponują taką metodę. Otóż zabiegi związane z zapachami czy wyciszaniem się przed snem mogą w jakiś sposób pomóc, bo są przyjemne i relaksujące, ale nie wpływają na jakość snu, a ta, jak twierdzi autorka, jest kluczowa. Co dość zaskakujące, nie chodzi o wieczorne rytuały, o to, w jaki sposób kończymy dzień, ale to wieczorne rytuały, o to, w jaki sposób kończymy dzień, ale

0: idealna długość snu, czy jeden optymalny przepis na sen. Można, jak pisze autorka, spać krótko, ale efektywnie i można też spędzać długie godziny w łóżku, ale czuć się wyczerpanym. Co ciekawe, teren, jakim jest sen, wciąż nie jest dość dobrze rozpracowany przez naukowców i ekspertów. Wciąż dowiadujemy się tutaj nowych rzeczy. Tym bardziej, jak myślę, to jest cenna lektura, którą niniejszą Wam polecamy, po to, żeby każdego dnia wstawało nam się nieco lżej.
1: Czyli Z. Nastaw się na

0: oczama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Zestaw się. Lucky Lot. Lekkim krokiem w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Jak się nie zgubić w gąszczu kulturalnych propozycji na jesień? Myślę, że warto pójść za tym, co rzeczywiście do nas przemawia. Na przykład za jakimś szczególnie urodziwym szczegółem, jeśli lubimy sztuki wizualne, albo opowieścią, która okaże się nam bliska w kinie lub w teatrze. Spróbujemy takich tropów po 10, a 10 na zegarze mamy już teraz.

0: No i właściwie to, o czym wspominałam poprzednio, czyli piękne obrazy, a do tego historia, prawdziwa historia życia ich autorki. Tej jesieni obiecuje nam ciekawą przygodę ze sztuką i to w podwójnym wydaniu. Do księgarni trafia aktualna biografia Meli Müther, pióra Sylwii Ziętek. Ja już czytam i jestem właściwie gdzieś u progu tej bogatej biografii. Razem z bohaterką podróżuję po Włoszech, zatrzymuję się we francuskiej Brytanii i przyglądam chwilom jej romansu z Leopoldem Staffem, o czym nie wiedziałam, przyznam. Mam nadzieję, że niedługo wrócę do tej książki wspólnie z jej autorką, a tymczasem otwiera się wystawa obrazów Meli Müther, no i za kilka chwil do niej wrócimy.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Villa La Fleur w Konstancinie Jeziornie od jakiegoś czasu raczy nas doskonałymi wystawami. Teraz jest kolejna i jest to właśnie spotkanie ze sztuką Meli Müther. Jej podtytuł brzmi Współodczuwanie świata. No i chyba wiele mówi o osobie samej artystki, która od dziecka była wyczulona na biedę, na krzywdę, na niesprawiedliwość. Już jako młoda malarka malowała na przykład wspaniałe portrety ubogich, ciężko pracujących przez całe życie mieszkańców francuskiej Brytanii. Dzisiaj patrząc na nie, myślę sobie, że daleko im do reporterskich obrazków, to raczej takie wizualne opowieści naznaczone właśnie wielką wrażliwością artystki. Wystawa, którą prezentuje Villa La Fleur, ma prowadzić nas przez całą różnorodność jej zainteresowań i warto pamiętać o tym, że ta wybitna malarka związana ze słynną École de Paris dzisiaj uważana jest za jedną z najważniejszych polskich artystek XX wieku. Pozostawiła po sobie naprawdę szczególny portret kobiety swego czasu, jednej z tych, które uparcie szły własną drogą, prowadzone przez pasję. Przekazuję Wam zaproszenie do tego świata, który czekać będzie na nas w Villa La Fleur w Konstancinie aż do lutego przyszłego roku.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Ja to jest słowo, które przywołuję raz jeszcze, bo dzisiaj jeszcze jedna opowieść, której puls wyznacza biografia artystki. Tym razem aktorki, którą chyba wszyscy znamy z wielkiego i małego ekranu. Nieco krótszy dystans dzielił ją i publiczność podczas Malta Festiwalu w Poznaniu w zeszłym roku. Dzisiaj jednak Tilda Swinton, o której mowa, powróciła do Polski z wystawą. Wystawą, która opowiada o jej życiu i artystycznych przyjaźniach. Za kilka chwil przeniesiemy się na Ongoing, bo tak brzmi tytuł obecnej już w stolicy ekspozycji.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: I jesteśmy teraz w większym gronie, bo razem z Katarzyną Kozak i Agatą Kołacz i Justyną Czarną, dyrektorkami Malta Festiwalu, przenosimy się do przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych na warszawskiej Pradze.
1: Ta wystawa jest bogata i w środki wyrazu, i też pewnie często w budżety włożone w część tych prac artystycznych i w czas włożony w te prace. A ten wiersz Tildy na początku jest tak prosty, tak piękny i tak potrzebny. W zasadzie potrzebowała do tego tylko swojej głowy, swoich uczuć, kartki papieru i długopisu czy ołówka. I mnie to już wzrusza od wejścia.
2: Nie mogę powiedzieć, że nie ma tam zdania, pod którym nie chciałabym się podpisać, więc to pokazuje, jak bardzo bliska jest to nam osoba. Mimo że jest dla wielu osób nieosiągalna w jakimś rozumieniu, jest wielką aktorką, postacią, ikoną, to jednocześnie myśli tak samo jak my i chyba to jest najważniejsze w tym przekazie.
1: Mówisz o projektach, mówisz o osobach ważnych dla Tildy, o tym, jak pracowali na różnych etapach też jej życia. I każda z tych osób w Instytucie Przemysłów Kreatywnych, można powiedzieć, że ma taki swój osobny pokój?
2: Ta wystawa tak jest podzielona i Tilda też projektując tą wystawę bardzo często używa stwierdzeń, to gdzie jest Derek, to gdzie będzie Luka, o, to tutaj mamy Almodovara czy Jima, więc tak, ona zdecydowanie jest podzielona na postaci.
1: Nie byłoby też wystawy poświęconej Tildzie, wystawy Tildy, wystawy o niej, bez filmów. Mamy mini salę kinową nawet.
3: Mamy mini salę kinową i tam wyświetlany jest film Ludzki Głos, który kręcony był w czasach pandemii i to był taki dowód na jakość trwania i ongoing trust w to, że kino powróci, bo był on realizowany w ekstremalnych warunkach i Tilda Swinton i Pedro Almodóvar nieraz o tym mówią. To jest zresztą ich pierwsza spełniona kolaboracja, więc było to dla nich ekstremalnie ważne, ale nie znali się w tej pracy tak, żeby rozumieć się bez słów na odległość, kiedy była ona realizowana. Dalej rozwijają się przed nami kolejne przestrzenie, w których można doświadczać różnych zalupowanych materiałów wideo. Rekomendowane jest 90 minut, jeżeli chcemy obejrzeć wszystkie wideo, ale oczywiście w założeniu, że zawsze oglądamy je od początku, więc tak, jest to wystawa kontemplacyjna i do takiego poświęcenia sobie czasu, żeby siebie w tym odnaleźć, bardzo zachęcamy. Jesus.

0: Reklama. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Lekkim krokiem w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: To już 11, a ja mam wrażenie, że u nas od rana już mnóstwo się wydarzyło, ale to jeszcze nie wszystko. Nadal będziemy blisko takich pojęć jak pasja, ruch, zabawa i odprężenie, a tymczasem trochę odprężających brzmienie na dobry start. No i wracam do Was za kilka chwil z pewną miłą osobą i mam nadzieję, że to spotkanie Was poruszy.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Lekkim krokiem biegniemy teraz do centrum Warszawy, na scenę na Smolnej, do domu w Alejach i do pracowni artystycznych przy Foksal. To tutaj trwają poruszenia. Trzecia edycja festiwalu adresowanego do naszego ciała. Festiwalu, który mówi o terapeutycznej roli tańca i ruchu na bardzo różne sposoby. Ja oddaję głos Izabeli Borkowskiej, która jest pomysłodawczynią i organizatorką tego festiwalu.
1: Ten festiwal jest bardzo szczególny dla mnie. Oprócz tego, bo też jestem choreografką, więc rozumiem chyba, co potrzeba dla ciała, nie tylko osób tańczących oczywiście. I w tym roku mamy naprawdę bardzo bogaty repertuar, bo jest i metoda Pilates, i metoda Feldenkraisa, i ruch somatyczny, i taniec współczesny, contemporary masterclass, i jest hip-hop, i jest kobona, czyli dobrostan przez ruch i taniec, i jest improwizacja, czyli dotykanie kosmosu, medytacja, improwizacja w tańcu. A przede wszystkim z tego jestem, może nie wiem, czy najbardziej, ale bardzo poruszona tym, że zaproszenie moje przyjęli tancerze z Tanztheater Wuppertalpina Bausch z Niemiec, najlepszego teatru tańca na świecie, z którym od 2 lat współpracuję, czyli Taylor Drury z Kanady i Michael Strecker z Niemiec.
0: To goście specjalni, ale oczywiście mile widziani są dziś i jutro wszyscy, którzy chcą sami się poruszyć, dać się poruszyć, albo też ciałem opowiadać o tym, co porusza ich wnętrza.
1: Są jeszcze miejsca na niektóre warsztaty. Przez 2 dni w spokojnym, bezpiecznym miejscu, z uważnością na siebie i na ciało, można popracować nad różnymi formami ruchu i tańca, i z sobą, i z ludźmi. Jest jeszcze akcja poruszenia, porusz kamień, czyli można przyjść, pomalować kamień, zabrać go ze sobą gdzieś, czyli go poruszyć. I jest to, wydaje mi się, taka też akcja po to, żeby w ogóle wyjść i znaleźć czas na poruszenie swojego ciała.
0: To przyjdźcie poruszać się, albo pomalować, albo pogadać, albo po to, żeby znaleźć jakieś nowe, dobre powody do tego, żeby jesienią cieszyć się życiem, co my w Chili Z zamierzamy robić przez cały chłodniejszy sezon.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja. Odbicia kultury w Chili Z.
1: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
0: Odbicia Kultury. W każdą niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
1: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
22: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
23: Po reklamie.

0: A czy pamiętacie o tym, że ten weekend to świetna pora, żeby oddać się poszukiwaniom nowych lektur na Big Book Festiwalu, spotkaniom z innymi molami książkowymi i rewolucyjnym i rewelacyjnym projektom kulturalnym? Tak jest, Big Book Festiwal już trwa w Warszawie, a my za chwilkę jeszcze sprawdzimy, co tam się dzieje.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: To teraz jeszcze leciutkie spojrzenie wstecz, bo tegoroczny Big Book Festival odbywa się pod hasłem Kiedyś było lepiej. To przekornie postawiona teza, pytanie albo twierdzenie, bo to zależy już od odbiorców, od tych, którzy podczas tego weekendu przyjdą na festiwal, żeby pogadać o przeszłości i o tym, co teraz, albo o przyszłości. Ja oddaję głos Paulinie Wilk, jednej z organizatorek wydarzenia, no i to ona wprowadzi nas w atmosferę festiwalu.
1: Będziemy rozmawiać w nieoczywisty sposób, taki, który nie jest jakoś wewnątrz literacki, nie omawiamy krytycznie książek na Big Book Festival, raczej zabieramy je do swojego życia i do swoich przeżyć. Będą z nami goście z zagranicy, będą wspaniali polscy autorzy i autorki, ale będą też eksperci zaskakujących dziedzin, bo i artyści, i aktywiści społeczni, a nawet jedna celebrantka humanistyczna. Wszystko to, żeby poprzeżywać to, co było, to, czego nie było nigdy, za czym tęsknimy, do czego chcielibyśmy wracać. Zapraszamy serdecznie, bądźcie w tym z nami, poczytamy, pogadamy, pożyjemy. Do zobaczenia. Wstęp wolny, wszystkie spotkania transmitujemy na żywo, więc nawet jeśli jesteście daleko, możecie być blisko. Do zobaczenia.
0: No i to, że możemy być blisko, niezależnie od fizycznej odległości, przyznam, że bardzo mi się podoba. I mam nadzieję, że i nam wspólnie udało się te 3 godziny spędzić właśnie w taki sposób. No i że udało nam się złapać przy okazji trochę weekendowego luzu i lekkości. Niech dalszy ciąg weekendu przyniesie wam wszystko, co lubicie najbardziej. Do usłyszenia.
2: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: I'm just wondering how it could be on a Californian beach, holding coffee, iced tea, while sipping on a previous dream. Between all of these faces, people chilling near, just wondering now how it could be.

0: Pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Dzisiaj moim gościem jest Teresa Godlewska, człowiek orkiestra. Jak przeczytałam w pani książce, mogłabym panią opisywać przez 40 minut zapowiadać, no ale chyba warto wspomnieć, że mieszkała pani 50 lat za granicą. Miała galerię w Dubaju, działkę na Kostaryce. Była pani tancerką, modelką, organizatorką
2: pokazów
1: mody. I przeżyła pani trochę lat.
2: No, sporo. Niedługo 95.
1: Dlaczego pani postanowiła wyjechać z kraju właśnie w 68? Tak.
2: No, nie tyle ja postanowiłam, ile postanowiła firma, w której pracowałam, bo ja pracowałam we wschodnio-niemieckich liniach lotniczych Interflug, a ponieważ mówię między innymi po francusku, troszeczkę już ten francuski zardzewiały.
1: Mówi pani w czterech językach?
2: Nie, no mówię w siedmiu, ale...
1: Siedmiu?
2: Tak, no ale perfekt, tylko w trzech. No perfekt oczywiście polski, niemiecki, angielski, a tak mogę się porozumieć, francuski, włoski, grecki, turecki, arabski oczywiście, no bo arabski przecież 30, właściwie 40 lat w arabskich krajach, w samych Emiratach 35, tylko chińskiego nie, tam starałam się nauczyć parę słów po hindusku, ale to jest bardzo trudny język. Także, ale mnie się bardzo podoba w ogóle wasz ten między nami pokoleniami. To jest bardzo, bardzo taki i intrygujący i ciekawy tytuł w ogóle programu, czy do programu powiedziałabym, prawda?
1: No tak, bo to są spotkania międzypokoleniowe.
2: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo udane.
1: Bardzo dziękuję. No, wracając do wyjazdu z kraju.
2: No
1: wyjechała
2: właśnie.
1: Pani...
2: Tak, na negocjacje, ponieważ miałam służbowy paszport, więc nie było w 68 roku kłopotu, żeby dostać. Było tylko bardzo śmiesznie, bo jak poszłam na kruczą po paszport, w ogóle z całym plikiem dokumentów, no bo nie wiem, czy państwo wiecie, że za tamtych czasów to paszporty były w szufladach, ale nie w naszych, tylko w MSW.
1: Aha.
2: W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
1: Okay.
2: Także nie tak, że coś się wyciągało z szuflady, nie, nie.
1: Aha.
2: No, więc z całym tym plikiem tych wszystkich dokumentów i powiedziałam do tego urzędnika, że poproszę paszport, tutaj są moje dokumenty, bo jadę do Bejrutu. On tak spojrzał na mnie, do Bejrutu, mówi, a gdzie to jest? Ja mówię, w Libanie. A, w Londynie, okej.
1: Okay. No właśnie, do Bejrutu to. No,
2: tak, więc to była, tak, więc to była taka moja pierwsza podróż i muszę pani powiedzieć, że z tego takiego szarego
1: kraju
2: jak Warszawa.
1: Miasta.
2: Do tego Bejrutu, słonecznego, pięknego, no zrobiło to wrażenie. Naprawdę zrobiło to wrażenie. No, a ponieważ w międzyczasie mama mi napisała, że ktoś podpalił nasz domek, na szczęście tylko dach się spalił, więc ja wiedziałam, że jeżeli wrócę, to nigdy nie zarobię, żeby to odbudować. A nadarzyła mi się okazja, żeby pojechać do Jordanii, bo potrzebowali kogoś z angielskim, do pracy w American Institute of Culture. Czyli to jest Amerykański Instytut Kultury. No i tam przez dłuższy czas, półtora roku tam pracowałam. Później poleciałam na Cypr, później poleciałam do Sudanu, później poleciałam do Etiopii i wróciłam.
1: No
2: w 71.
1: Tutaj czytam w książce, że wyrusza pani w świat w 68.
2: Tak.
1: Roku odwiedza 66 państw.
2: A teraz już 68, bo w międzyczasie już byłam w Stanach i w Ukrainie.
1: O,
2: Czyli już 68.
1: Czyli już tutaj,
2: będę do setki, tak muszę zmienić.
1: W książce nie jest aktualne, bo jest 66
2: tak,
1: powodów.
2: Tak, bo książka była pisana w 2012 roku po angielsku w Dubaju, a wydana została dopiero w 2024. No bo właśnie ten pan, do którego pojechałam na negocjacje, doszedł do wniosku, że mogłaby być jego czwartą żoną. No ale ja jakoś nie...
1: Nie zgodziła się pani?
2: Nie, dlatego że ja kocham Polaków. Ja uważam, że Polacy, panowie Polacy, to są jednak najcudowniejsi mężczyźni.
3: Do rozmowy z panią Teresą wracamy po muzycznej przerwie.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Moim gościem jest pani Teresa Godlewska, autorka książki 66 powodów do szczęścia.
2: W Sudanie pracuje pani na plantacji bawełny.
3: Tak, tak.
2: W Etiopii na plantacji kawy.
3: Tak.
2: Jak to się wydarzyło? Ile
3: no,
2: to trwało?
3: Bo akurat coś takiego się trafiło. No, na przykład w Wiedniu przez 3 dni pracowałam jako sprzątaczka, a jak przeklełam po niemiecku, akurat na szczęście przechodził szef tego całego kempingu i mówi, to pani mówi po niemiecku. Ja mówię, no mówię po niemiecku. A to dlaczego pani nie powiedziała? Ja mówię, a pytał mnie pan, no. A mówię, oj, to po co pani sprząta? Ja mówię, no a co mam robić? Nie, no przecież my potrzebujemy kogoś, kto mówi po polsku i po niemiecku, jeszcze do tego po angielsku, to w ogóle.
2: No tak, te języki pani dużo dały.
3: Absolutnie. Takie, i ja teraz, jak jeżdżę po tych różnych szkołach z tym programem takim bardzo dobrym, to namawiam młodzież. Uczcie się języków. Uczcie się języków, bo to jest okno na świat. Dlatego, że nawet jak ma się wyższe wykształcenie, a nie zna się języków, to zamiast być inżynierem, to jest się albo sprzątaczem, albo kelnerem. Także języki. Właśnie wystarczy nawet, jak się nauczycie tego angielskiego, bo w tej chwili angielski jest na całym świecie, prawda?
2: No tak, to jest podstawa.
3: Tak, także naprawdę warto przysiąść i się jednak tego angielskiego porządnie nauczyć.
2: Jeszcze chciałam się zapytać, a propos nie języków, ale o epizod opieki nad 20 pudlami siostrzeńca cesarza.
3: Haile Selassie.
2: Tak.
3: No bo to była...
2: To brzmi naprawdę sensacyjnie.
3: Tak, no ale to tylko 3 dni, dlatego że właśnie ten siostrzeniec Peter miał przyjaciółkę Niemkę, która wyjechała tam coś załatwić w Niemczech, on się strasznie nudził. I ja akurat wtedy na weekend przyjeżdżałam do Addis, dlatego że ta plantacja kawy była poza stolicą, poza Addis Abebą. No i on zgarnął cały ten nocny lokal, ze wszystkimi, kto tam był, i orkiestra, i całą kuchnię, i wszystkich gości, do siebie, do pałacu. Mm-hmm. No i tam były pudle. A ponieważ ja bardzo lubię zwierzęta...
2: 20 pudli?
3: No, a jeden, tylko ten, to Lulu, tylko Lulu chyba już nie było. Lulu to był ulubieniec Haile Selassie i czasami jak chciał zrobić siusiu i na przykład siusiał na nogawki takiej gwardii, to on się nie mógł ruszyć, musiał stać. To nawet takie historie krążą.
2: Jak wyglądały te Emiraty Arabskie? Bo teraz to jest bardzo... Dubaj na przykład jest bardzo turystycznym miejscem. Bardzo dużo też Polaków i w ogóle ludzi z całego świata tam podróżuje w celach turystycznych.
3: Tak,
2: ale
3: no
2: jak wyglądały Emiraty więc 40 lat temu?
3: Więc to jest właśnie to, co mnie bardzo dziwi. Dlatego, że turyści wykupują all inclusive, jadą do hotelu i w ogóle nie wiedzą, jak te Emiraty 50 lat, bo teraz 50-lecie akurat zjednoczenia tej federacji, bo przedtem było 7 Emiratów, każdy miał swojego, że tak powiem, władcę. Tak. No, a 50 lat temu założyli tą federację, gdzie to jest wszystko pod jednym prezydentem i jest tak jak u nas, i tak województwa na przykład, prawda? I wszyscy myślą, że to już wszystko tak było. A jak ja przyjechałam pierwszy raz w 77 roku już, bo pracowałam wtedy w Iraku i na weekend sobie poleciałam do Abu Dhabi, to nie było ani chodników.
2: No właśnie.
3: Jezdnia była dwupasmowa, wielbłądy biegały po ulicach. Najwyższym budynkiem był ten dubajski Trade Center, który miał 28 pięter. No nie było nic, nie było klimatyzacji.
2: Było pewnie cholernie
3: tylko były, gorąco. Tak, tylko były takie charakterystyczne wieże z otwartymi takimi, tak jakby przestrzenne. I tam kursuje powietrze po prostu i to była ta klimatyzacja.
2: Przeciąg.
3: Tak. Także nikt sobie tego nie chce, nie wiem dlaczego. Ja pytam znajomych, no co, byliście na... A nie. Ja mówię, no to dlaczego nie? To byście zobaczyli, jak to wyglądało. Mhm. Tam były lepianki, normalne lepianki, albo też było bardzo dużo takich chat z liści palmowych. Mhm. Po prostu plecione liście palmowe.
2: Jak na prowincjach gdzieś arabskich krajach. To była kiedyś po prostu prowincja, zanim zaczęła być wielka.
3: Także ja się właśnie dziwię, że bardzo dużo ludzi, w ogóle ich to nie interesuje.
1: Do rozmowy z panią Teresą wracamy tuż po muzycznej przerwie.
0: Kilizet. Nastaw się na chill out.
4: Autopromocja.
0: Przenikanie w Kilizet.
5: Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Przenikanie. Od poniedziałku do czwartku od 13:00. Tylko w Kilizet.
4: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z panią Teresą Godlewską.
2: Przeżyła pani też wojnę, tak, i okupację.
3: Tak, no tak. Ja miałam 8 lat, jak wybuchła wojna. Także ja doskonale
2: pamiętam.
3: Jakie ma
2: pani wspomnienia?
3: No więc samej wojny to może właśnie dlatego, że mi się udało mamie załatwić pracę w tej kuchni, także nie głodowałyśmy. I takim przeżyciem no to było te trzy dni zakopania pod gruzami, jak bomba spadła do tego domu, w którym był schron. I całe szczęście, że to był schron ogólny i tam byli też Niemcy. Bo gdyby byli tylko Polacy, to by nas nie odkopywali.
2: Tak.
3: Nie odkopywali by nas.
2: Ale jak to wyglądało?
3: Dlatego, że jak tylko zabrzmiała syrena, to obowiązkiem było zejść do schronu. Mhm. A ponieważ te koszary, gdzie myśmy z mamą mieszkały, to były same parterowe, zbudowane takie po prostu, takie budynki drewniane, prawda, jak to jest w takich koszarach normalnie. A tam obok był właśnie taki wysoki, chyba największy w Gdyni, budynek. Nie wiem, ile on na tamte czasy to był bardzo wysoki, chyba miał z 8 czy 9 pięter. I tam był schron. I myśmy tam obowiązkowo byli do tego schronu zapędzani. No i ponieważ w Gdyni były zacumowane łodzie podwodne i alianci codziennie je bombardowali. Także myśmy mieli praktycznie bombardowania 5 lat.
2: Tak.
3: To było właśnie takie straszne przeżycie wojenne. No i później dramat wkroczenia Rosjan. Ja mam do dzisiaj traumę wkroczenia Rosjan. I kiedyś, jak miałam wywiad, nie mogę powiedzieć gdzie, bo to będzie lokowanie produktu.
2: Dokładnie, nie mówimy.
3: Tak. To mnie ta pani dziennikarka zapytała, jakie jest moje zdanie na temat wojny w Ukrainie. I powiedziałam, ja to wszystko przerabiałam. Bo to wszystko, co się dzieje teraz, to ja w 45 przeżyłam na własnej skórze. Dlatego też przypuszczam, że jak mnie ktoś pyta, jak ja mogłam przeżyć te 3 miesiące w schronisku, to ja mówię, słuchajcie, jak ja przeżyłam te 3 dni pod gruzami i wkroczenie Rosjan, to te 3 miesiące w schronisku, to w ogóle w porównaniu to
2: wakacje.
3: No i całe właśnie to gwałty, to wszystko, to było straszne. To było naprawdę, to są traumatyczne przeżycia. Ja całe szczęście, że moja mądra mama, ponieważ już wiedziała, znała już Rosjan z pierwszej wojny,
2: tak,
3: więc mnie ogoliła na kolano, zabandażowała mnie, no bo ja już miałam 13?
2: Tak.
3: 13, 14 lat.
2: Tak.
3: Także ja już miałam oczy, prawda?
2: Tak, tak.
3: No. I ja jako chłopak biegałam, a gdyby nie to, no to prawdopodobnie też bym się tam dostała.
2: Tak skończyła.
3: I najgorsze to, że to wszystko się działo na moich oczach, bo oni się nie krępowali, oni wyciągali te dziewczyny, prawda? Straszne. To zostawia taką traumę. Ja w ogóle, przecież to jest tyle lat, a ja ciągle jak
2: to
3: o
2: pamięta,
3: tym,
2: jakby to było wczoraj.
3: Tak, tak. Mi się zdaje, że ja się tego
2: nigdy nie pozbędę.
1: Do rozmowy z panią Teresą wracamy tuż po muzycznej przerwie.

0: Dniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z panią Teresą Godlewską.
2: Jak pani po tych wszystkich przeżyciach i traumach wojennych potrafiła żyć dalej i cieszyć się tym życiem, zwiedzać świat, mieć otwartość na ludzi, zaufanie, odwagę?
3: No na pewno właśnie dlatego, że jeżeli ma się jakąś siłę charakteru, to wszelkiego rodzaju dramaty nas jeszcze bardziej umacniają. Mhm. I ja myślę, że ja chyba naprawdę jestem silna, dlatego że jak ja wróciłam w 2014 i nie miałam się gdzie podziać, no bo nie miałam pieniążków, bo byłam po tym nierozsądnym takim finansowym posunięciu. I jak mi się skończyły te, wszyscy się śmiali, co ty po 50 latach za granicą przyjeżdżasz z 3000 dolarów? Ja mówię, chociaż dobrze, że z 3, mogłem w ogóle bez grosza przyjechać.
2: No.
3: I jak ja szukałam w tym internecie tego, gdzie się można tanio lokować, i znalazłam to schronisko za 350 zł miesięcznie.
2: Mhm. Schronisko no dla
3: osób bezdomnych.
2: Dla osób bezdomnych.
3: Tak, tak. Mhm. No i wtedy, ponieważ bezdomna, więc dostawałam 500 zł zasiłku dla bezdomnych. Mhm. Z tego 350 szło na ten, a reszta 150 na szaleństwa. Tak? Przecież ja pamiętam po wojnie, kiedy naprawdę nie było nic i przychodziły paczki z UNRWA, to jest, ja nie wiem, czy ta UNRWA jeszcze istnieje, to była taka, tak jak UNICEF, tylko UNICEF jest dla dzieci, a to była UNRWA w ogóle dla poszkodowanych państw. I przychodziły paczki z tej UNRWA, z ubraniami i to

0: przywrócić ten trend, ale z różnym skutkiem.
1: Wątpię, bo to... Przecież w tej chwili, jak dzieci się zastanawiają, czy sobie kupić komórkę za 7 tysięcy, czy za 20, mm-hmm. no czy tak. Adidasy, czy nie wiem, które są teraz najdroższe, chyba Louis Vuitton buty, chyba są te sneakersy Louis Vuitton są chyba najdroższe.
0: Nie mam pojęcia, ale pewnie tak.
1: No.
0: No i jakby pani miała powiedzieć takiemu młodemu człowiekowi, żeby... Że właśnie nie tutaj jest ta droga do szczęścia, nie w tych butach Louis Vuitton.
1: No staram
0: to w czym?
1: Się,
0: to
1: staram,
0: właśnie w czym?
1: Więc staram się właśnie, jak jeżdżę teraz po tych szkołach, staram się właśnie takim dzieciom powiedzieć, że nie to jest ważne, że ty masz buty za 7 tysięcy, a twoja koleżanka ma buty za 100 zł, ale ona jest szczęśliwa, dlatego że widzi to piękno na świecie, a ty widzisz piękno w rzeczach materialnych, mm-hmm. a to ci nic nie daje.
0: I tu jest pies pogrzebany,
1: tak.
0: Żeby dookoła tak. doceniać tak. kwiata ładnego, tak. który na naszej drodze...
1: Czy pogodę, czy słoneczko, czy...
0: Czego panią podróże nauczyły właśnie?
1: No właśnie...
0: Zaradności.
1: Zaradności, umiejętności porozumiewania się z każdym człowiekiem.
0: Z
1: dlatego, że
0: kultur.
1: Wszyscy, tak, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Czy ktoś ma żółty, czy czarny, czy brązowy, czy nie wiem jaki kolor skóry, to wszyscy jesteśmy ludźmi.
0: Prawda? Tak. I z każdym da się dogadać.
1: Tak, i tak. Tak.
0: Żółtym,
1: I to jest właśnie to, co mnie tak boli, że mimo, że jesteśmy w XXI wieku, że ciągle jest rasizm. Że ciągle jest rasizm, prawda? I to jest nie wiem, ile jeszcze potrzeba pokoleń, żeby zrozumieć, że naprawdę człowiek to jest człowiek i koniec.
0: No dobrze, pani Tereso, dziękuję pani bardzo.
1: To ja dziękuję za zaproszenie,
0: naprawdę. Za te historie inspirujące. I też polecam każdemu tę książkę, bo tutaj jest bardziej szczegółowo opisane te kolorowe życie pani.
1: No bo życie jest kolorowe.
0: Ja życzę każdemu takiego życia.
1: Ale sami sobie
0: jesteśmy kowalami.
1: Oczywiście, że tak. Wszystko zależy od nas, jak sobie to życie ułożymy.
0: Super, dziękuję bardzo. Dalszej części rozmowy możecie posłuchać na streamingach i na stronie chillyz.pl.
2: Chillyz. Nastaw się na chillout.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru: 100 objawów perimenopauzy. W psychologii: cudzy sukces, dlaczego się porównujemy, a także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Po reklamie.

0: Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
0: Po reklamie.

0: Cheesehead.
1: Cheesehead.
0: Cheesehead. Cheesehead. Pogoda.
2: Wraz z weekendem czeka nas zmiana pogody. W weekend wyż zacznie odpychać do nas Zatokę Niżową, a dzięki temu temperatura przekroczy miejscami nawet 20 stopni. Co to oznacza? Na początek przyszłego tygodnia ciepły i słoneczny. Termometry znów wskażą takie rekordy, jakie widzieliśmy latem. No nie będzie to 27-28, ale takie 23-24. No i będzie nieźle. Jutro jeszcze nieznaczne zachmurzenie, ale na pewno parasole nie będą potrzebne.
0: Odbicia kultury w Cheesehead. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: 26 dzień września. W Gdyni trwa 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Poznaliśmy już wyniki jurorów, którzy nagradzali filmy podczas Młodej Gali. Dzisiaj wieczorem wszystko stanie się jasne. A to wszystko to laureaci głównych, czyli najważniejszych nagród w polskim kinie. To nie koniec filmowych przygód, ponieważ za rogiem czają się już Młode Horyzonty. Festiwal Hair Dogs, no i Warszawski Festiwal Filmowy, więc czeka nas mocno filmowa jesieni.
0: Odbicia kultury w Cheesehead.
2: A muzycznie na dzień dobry Olivia Dini, Baby Steps. To jest minuta po godzinie 14, a wy słuchacie Cheesehead.

To jest Radio 3Z, słuchacie programu Odbicia Kultury i przenosimy się do Gdyni. Trwa tam 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i dzisiaj wieczorem dowiemy się, kto z Gdyni wyjedzie ze Złotymi Lwami. No ale zanim poznamy werdykt, wiemy już jedno, no że to był festiwal premier, ale nie do końca niespodzianek i festiwal mocnych, uznanych graczy. Bardzo ciekawie wybrzmiały filmy Toxic, Exotic i Kobieta Stanu Wolnego. Dwa różne światy, ale łączy je spojrzenie na kobiety. Na ten moment, gdy kobieta przestaje być wygodna dla świata, dla oczekiwań wobec cielesności, wieku, seksualności, relacji. Exotic bierze pod lupę ciało poddawane ocenie i dyscyplinie. Kobieta Stanu Wolnego, no to jest bohaterka, której życie nie daje się wpisać tak łatwo w społecznie oswojony scenariusz. I to jest dla mnie kino najciekawsze, które nie tworzy nam kolejnych silnych bohaterek, ale pozwala kobiecym postaciom na niejednoznaczność, na niewygodę, na popełnianie błędów. No i to działa na mnie bardzo, ale to bardzo kojąco. Oczywiście bardzo głośno mówi się o filmach twórców, których język już znam. Agnieszka Smoczyńska bawi się kinem gatunkowym i sprawia, że to przestrzeń bardziej autorska. Jan Holubek sięga po western i opowiada o okupowanej Polsce i pamięci zagłady. Są filmy historyczne, społeczne, intymne, kino zanurzone w teraźniejszości i bardzo różne pomysły na to, do czego w zasadzie służy dziś ekran. I to dla mnie nie przestaje być najmocniejsza strona tego festiwalu, że wciąż sprawia, że przez 2 godziny patrzymy na świat cudzymi oczami, że wchodzimy w doświadczenia innych i takich innych, których być może nigdy byśmy nie spotkali i patrzymy na różne historie z miejsca, którego sami nigdy byśmy dla siebie nie wybrali. Co będzie wynikało z festiwalu, gdy rozda nagrody? Mam nadzieję, że jednak nie rozczarowanie. No, w kinie ważne jest również to, że nie wszystko da się rozstrzygnąć werdyktem jurorskim i na całe szczęście. A najsurowszym jurorem i tym, z którego zdaniem warto się liczyć, zawsze jesteście wy, widzowie. When We Were Young i Adele, a po krótkiej muzycznej przerwie podpowiem, które filmy z tegorocznego festiwalu gdyńskiego są w kinach, gdzie je obejrzeć, na co zwracać uwagę.

was just like a song.

0: To jest Match Pride na antenie Chili Z. Festiwal w Gdyni dobiega końca. Poznamy dzisiaj wieczorem laureatów Złotych Lwów. No ale teraz zaczyna się to, co jest najistotniejsze, czyli weryfikacja publiczności. Od wczoraj w kinach można oglądać Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, jeden z najgłośniejszych filmów festiwalu. Agnieszka Smoczyńska znów bierze pod lupę kino gatunkowe i urządza je po swojemu. Czyli jest dystopia, jest antykryminał, jest bardzo mocna strona wizualna, są pytania o ciało i pytania o świat, w którym coraz więcej rzeczy podlega kontroli. W kinowym odbiegu jest też ojczyzna Pawła Pawlikowskiego z doskonałymi zdjęciami, które wykonał Łukasz Żal. A wcześniej do filmów trafił jeszcze Dobry Chłopiec Jana Komasy, który jest dostępny w każdej chwili na VOD. Na część tytułów, o których w Gdyni rozmawiało się najwięcej, trzeba poczekać. Mam na myśli Exotic, jeden z tych debiutów, które naprawdę potrafiły zaskoczyć. Ten film trafi do szerszej dystrybucji w marcu. Podobnie zresztą Przez ścianę Maćka Sobieszczańskiego. Film, po którym ja sama bardzo wiele sobie obiecuję. Swoją drogę do szerokiej publiczności zacznie też dopiero Dziki Dziki Wschód Jana Holubka. No i wtedy zacznie się najgłośniejsze głosowanie festiwalu, no bo Złote Lwy przyznaje jury. Nagrody krytyków przyznają krytycy, dziennikarze, ale jest też nagroda, której nie można wręczyć podczas gali. Ta nagroda to co najsenniejsze, czyli uwaga widza.
1: Chili Z. Nastaw się
2: na chill out. Autopromocja.
1: Z zakulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zakulis Max Ber.
1: Z zakulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
1: Po reklamie.

To jest Daria Zawiałów na antenie, czyli Z. Jeżeli zastanawiacie się, kiedy zaczyna się miłość do kina, to odpowiedź jest bardzo prosta i być może właśnie teraz, dzisiaj. Wczoraj rozpoczęła się 13. edycja festiwalu Młode Horyzonty. To jest największa edycja w historii. Do 4 października festiwal będzie obecny w 59 kinach, w 48 polskich miastach, a w programie znalazło się 175 filmów, animacji, fabuł, dokumentów. I potem od 8 października część programu przeniesie się również do internetu. Warto zwrócić uwagę na Młode Horyzonty również wtedy, kiedy dzieci akurat z nami nie słuchają. No bo przez lata to kino dla młodego widza traktowaliśmy trochę jak poczekalnię przed taką, wiecie, prawdziwą kulturą. A tegoroczny program mówi coś dokładnie odwrotnego, to znaczy festiwal otworzyła Lucy Lost, animacja pokazywana wcześniej w oficjalnej selekcji festiwalu Cannes. To jest kino dokumentalne, jest anime, jest nowa sekcja, czyli Coming of Age dla nastolatków. Są takie klasyka jak E.T., jak Niekończąca się opowieść, Stań przy mnie, czy jak Edward Nożycoręki, czyli filmy, na których wychowywały się poprzednie pokolenia, spotykają się z kinem robionym dla współczesnych dzieci, a to kino nie omija trudnych tematów. Jest tam samotność, jest pierwsza miłość, lęk, choroby rodziców, straty, poszukiwanie tożsamości czy poczucie niedopasowania. Młode Horyzonty wychodzą z założenia, które szalenie mi się podoba, to znaczy, że młody widz nie potrzebuje świata uproszczeń. Potrzebuje świata opowiedzianego językiem, który jest dla niego dostępny. I to na moje oko jest najważniejsza lekcja z tego festiwalu, no bo ciągle pytamy, jak odzyskać widzów dla kina, gdzie ten widz się zgubił i dlaczego młodzi wybierają telefon, TikToka, YouTube'a zamiast dużego ekranu. No a przecież widza nie odzyskuje się w wieku 30 czy 40 lat. Widza po prostu się wychowuje. Wychowuje się go, dając mu filmy, które traktują go poważnie, które pozwalają się zachwycić, przestraszyć, znudzić, wzruszyć, a potem zadać fundamentalne pytanie, co właściwie zobaczyłam. No bo pierwszego, naprawdę ważnego filmu z dzieciństwa często nie pamiętamy, dlatego że był przeznaczony dla dzieci. Pamiętamy go przede wszystkim dlatego, że to wtedy poczuliśmy się potraktowani jak pełnoprawni widzowie.

0: ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Chilli Z. Pogoda.
2: Na północnym wschodzie kraju jeszcze pochmurnie, zanikać jednak będzie deszcz, a stopniowo w ogóle pojawią się przejaśnienia. Na pozostałym obszarze kraju też rozpogodzenie, choć po południu na wybrzeżu i na Pomorzu zachmurzenie wzrośnie i wciąż może słabo padać. Za oknem od 15-16 stopni na Podlasiu, przez 18 w centrum kraju, tyle pokazują stołeczne termometry, do 21 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie na huśtawce.
0: Odbicia kultury w Chilli Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Dzień dobry, to jest ostatni weekend września, 26 dzień tego miesiąca. Miesiąca, który totalnie nas zaskoczył pod kątem premier, pod kątem tego, co dzieje się w galerii, pod kątem tego, jak wygląda kalendarz na najbliższe dni. Jak się w tym wszystkim poruszać, co wybrać? No i tutaj pojawiamy się my z całym pakietem rekomendacji kulturalnych, którym możecie zaufać. Jest też muzyka, która skutecznie koi skołata na nerwy. I zaczynamy od kawałka, który szczególnie przypadł mi do gustu.
0: Odbicia kultury w Chilli Z.
2: I can only whisper. Tak na dobry początek godziny.

0: myself.
1: Jeżeli ominął Was Warsaw Gallery Weekend, to mam dobrą wiadomość, bo weekend się skończył, a sztuka została. Tegoroczna 16. edycja WGW na 3 dni zamieniła Warszawę w gigantyczną galerię. Około 60 wystaw, 27 galerii, fundacje, kolektywy, no i miejsca, do których na co dzień być może w ogóle byśmy nie zaglądali. No i to jest idealny moment, żeby zrobić to na spokojnie, już bez całego tego wernisażowego tłumu. Mamy 6 wystaw, które warto zobaczyć. W Fundacji Galerii Foxal Paulina Łowska pokazuje 3 kolory, a punktem wyjścia jest oczywiście trylogia Krzysztofa Kieślowskiego. Tyle, że artystka buduje z niej własny świat. Świat gdzieś ustułowany i zatrzymany między malarstwem, filmem, scenografią i wyborem archiwów. A w Lokal 30 warto zobaczyć Marię Anto i wystawę Odważna Leniwa. Sam tytuł pochodzi od autoportretu artystki i odsyła do jej bardzo specyficznego języka, a w zasadzie języka, którym opisywano kiedyś kobiety tworzące poza obowiązującym kanonem. W Rastrze Aneta Grzeszykowska pokazuje córkę, no i robi coś fascynującego z czasem i z rodzinnymi rolami, bo nakłada maskę przedstawiającą własną twarz w wieku 14 lat, no i staje się symbolicznie rówieśniczką własnej córki. Dzięki temu rodzinny album zaczyna trochę przypominać błąd w systemie. No i bardzo cenię Warsaw Gallery Weekend, bo żeby wejść do galerii, nie trzeba wcześniej przeczytać kolejnych rozdziałów historii sztuki, ani wiedzieć, co należy zobaczyć czy odkryć w danej pracy. Można po prostu wejść z ulicy, rzucić okiem, albo nie zrozumieć i wyjść, albo zachwycić się, zirytować, wyjść po kilku minutach, albo zostać godzinę. No bo w sztuce współczesnej naprawdę nie chodzi o zadawanie tego ciągłego pytania, czy ja się na tym znam, tylko czy coś zdołało mnie zainteresować. A to już Young and Beautiful, Lana Del Rey. Ta piosenka zagrała m.in. w filmie Wielki Gatsby, ale też w polskim filmie Janka Komasy Miasto 44.

0: Jesień ma własny filmowy gatunek, trochę nostalgii, melancholii, ciepłe światło, puszysty sweter, gruby koc, no i miasto zasypane liśćmi. Historie, które najlepiej ogląda się wtedy, kiedy za oknem robi się ciemno zdecydowanie za wcześnie. Na chillyz.pl znajdziecie taką listę filmów idealnych na wieczór. Jest Kiedy Harry poznał Sally, właściwie taki wzór jesiennej komedii romantycznej, Meg Ryan, Billy Crystal, Nowy Jork wyglądający tak, że natychmiast chce się kupić bilet lotniczy. Są i Małe Kobietki. Film, który ma wszystko, czego trzeba nam jesienią, czyli ciepły dom, miłość, stratę, bardzo dużo emocjonalnego ciepła. A jeżeli zamiast przytulności potrzebujecie zagadki, no to jest Wielka Posiadłość, Ekscentryczna Rodzina, Trup i Daniel Craig. Na liście znajdziecie jeszcze Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Psychologiczny Horror Obsesja, czyli wszystko, czego trzeba nam jesienią, bo można się zakochać, wzruszyć, przestraszyć albo rozwiązać zagadkę morderstwa. A skoro wieczory robią się dłuższe, to na pewno zadbać warto o to, z kim je spędzamy, nawet jeżeli są to tylko ekranowi bohaterowie. Szczegółowa lista filmów to jest coś, co znajdziecie na chillyz.pl.
1: Chillyz. Nastaw się
2: na chill out. Autopromocja.
1: Przenikanie w chillyz. Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski. Przenikanie. Od poniedziałku do czwartku od 13:00. Tylko w chillyz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

To jest Radio, czyli Z. Kino Polonia w Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1 to jest największa wystawa poświęcona historii polskiej kinematografii. Mamy 3 kondygnacje, 1500 m² i podróż od pierwszych eksperymentów z ruchomym obrazem aż po Wajdę Kieślowskiego czy Pawlikowskiego. Ja bardzo lubię, że ta historia nie zaczyna się od czerwonego dywanu, a od wynalazców. Jest Kazimierz Pruszyński, który skonstruował urządzenie filmowe jeszcze na samym początku kina. Jest Aleksander Hertz, budujący zręby polskiego przemysłu filmowego. Są też inni Polacy, którzy współtworzyli Hollywood. No potem przychodzą lata 30., wojna, socrealizm, polska szkoła filmowa i kino moralnego niepokoju, czyli cała historia Polski opowiadana przez ekran. A obok wielkiej historii są też przedmioty. Jest zrekonstruowany biopleograf Pruszyńskiego, jest 100 odnowionych kostiumów z najsłynniejszych polskich filmów. Część można oglądać na ekspozycji. No i moje ulubione zderzenie, bo obok najważniejszych nagród polskich filmowców siedzą sobie kukiełki Misia Uszatka. I między innymi dlatego warto pojechać do Łodzi, bo historia kina to owszem, historia arcydzieł, nazwisk, Oscarów, ale też historia tego, w jaki sposób nauczyliśmy się patrzeć i oglądać, jak wyobrażaliśmy sobie dzięki temu, co widzieliśmy na ekranie, miłość, Polskę, czasem samych siebie. A po 130 latach okazuje się, że kino przez cały czas patrzyło na nas. Kino Polonia pozwala w końcu odwrócić sytuację i spojrzeć raz jeszcze na kino.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie

0: CZ. Pogoda.
1: Złota polska jesień, oto co nas czeka w najbliższych dniach. Powyżej 20 stopni, błękitne niebo i dużo słońca. To prognoza pogody od poniedziałku. Dzisiaj słońce o władzę jeszcze walczy trochę z chmurami. Chmury mogą okazać się groźne, zwłaszcza na północy i na południu kraju, ale to tylko przejściowe opady i to pożegnanie z deszczem na kilka dłuższych chwil, no bo czeka nas taka jesień, na którą od początku września czekaliśmy.
0: Kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: 26 dzień września, minęła godzina 16, a u nas w centrum uwagi Tilda Swinton. Wystawa poświęcona jej twórczości, a w zasadzie temu, kogo zapraszała do swojego świata i kto razem z nią świat kina współtworzył. Trwa w Warszawie, można ją oglądać na Mińskiej. Warto też zajrzeć do Krakowa, bo tam kończy się wystawa poświęcona twórczości Andy'ego Warhola. Dwie niesamowite osobowości artystyczne, no zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciekawie.
0: Odbicia kultury w CZ.
1: A to już Sevdaliza On My Own. Właśnie tak zaczynamy naszą kolejną wspólną godzinę na antenie CZ.

To jest Radio Chili Z, a my w Odbiciach Kultury zabieramy Was prosto na wyjątkową wystawę. Kim jest Tilda Swinton dzisiaj? Jest aktorką, performerką, artystką, muzą, jedną z najbardziej niezwykłych twarzy współczesnego kina. W tym przypadku każda z tych odpowiedzi jest prawidłowa i każda, no umówmy się, nie do końca wystarczająca. I dokładnie o tym opowiada wystawa Tilda Swinton Ongoing, którą od kilku dni można oglądać w Warszawie. No bo Tilda Swinton od samego początku swojej kariery poruszała się między różnymi światami. Grała u Dereka Jermana, u Jima Jarmusza, u Wes Andersona. Potrafi być i królową w Orlandzie, i wampirzycą w filmie Tylko kochankowie przeżyją. Raz jest ekscentryczną redaktorką w Grand Budapest Hotel, ale równolegle bardzo intensywnie i od lat pracuje ze sztukami wizualnymi, z performansem. Jej ciało, twarz, kostium, sposób poruszania się są dużo więcej niż tylko elementem roli. One stają się tworzywem. No i dlatego wystawa Ongoing to nie jest taka klasyczna ekspozycja, jakiej moglibyśmy się spodziewać. Nie dostajemy żadnej galerii zdjęć, kostiumów, historii kolejnych filmów. To jest raczej projekt zbudowany wspólnie z artystami, z którymi Tilda Swinton pracowała przez lata. Sama jest jednocześnie bohaterką, współautorką, materiałem opowieści. I to też zachęca nas do zadawania bardzo współczesnych pytań, czy w ogóle potrzebujemy jeszcze tych artystycznych szufladek. Kino spotyka modę, moda performance, performance fotografię, no a artysta zmienia te wszystkie języki bardzo, bardzo swobodnie. I dokładnie to robi Tilda Swinton od kilkudziesięciu lat. No i jest w tym absolutnie fascynująca, bo gdy wydaje się nam właśnie, że wiemy, kim jest, to ona właśnie zaczyna być kimś innym. Wystawa Tilda Swinton Ongoing to jest wystawa, którą można oglądać w Warszawie do 17 stycznia.

0: Sweetness i Elminie. Mam wrażenie, że muzyce stawiamy wyższe wymagania niż innym dziedzinom sztuki. Możemy wejść do galerii, stanąć przed abstrakcyjnym obrazem i powiedzieć, nie wiem, nie rozumiem, ale coś mnie w tym zatrzymuje. Możemy obejrzeć film, który się nam nie podoba, ale też który nas zostawia z jakimiś odpowiedziami. No a muzyka po prostu ma nam się podobać i to najlepiej od pierwszych kilku taktów. I dzisiaj kończy się 69. Warszawska Jesień, jeden z największych i najważniejszych festiwali muzyki współczesnej w Europie. I Warszawa była takim laboratorium dźwięku. Orkiestry spotykały się z elektroniką, kompozycja z performansem, pojawiały się instalacje, eksperymenty i utwory, przy których klasyczne pytanie, czy to mi się podoba, okazuje się samo w sobie mało interesujące. Dzisiaj finał, między innymi wydarzenia w kinie Murano, w Łazienkach Królewskich, na Uniwersytecie Muzycznym, a wieczorem koncerty Orkiestry Filharmonii Narodowej. I bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie również frekwencja. Mam wrażenie, że rosnąca z roku na rok. Muzyka współczesna nie daje nam melodii, które będziemy nucić w drodze do domu. Czasem może nas drażnić, ale daje też ciszę, która trwa odrobinę za długo, bo instrument jest potraktowany w sposób, którego się po nim nie spodziewaliśmy. I pamiętajmy wtedy, że sztuka nie zawsze musi nas uspokajać. Czasem jej zadanie to jest właśnie przestroić trochę częstotliwości, przestawić ucho. Więc nie pytajmy, czy nam się to podoba, ale czy może umiemy, albo jeszcze nie potrafimy czegoś słuchać lub usłyszeć.
1: Staw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach.

0: o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
22: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
23: Elektryk?
0: pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% dopłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11, 15.
26: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
28: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
29: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
30: Po reklamie. CZ. Nastaw się na Chillout.

0: rozniecenia ognia.
1: Sadza się osadza i Monika Brodka w roli głównej. Dzisiaj dokładnie 128. rocznica urodzin George'a Gershwina. No i można powiedzieć, autor Rhapsody in Blue, Amerykanina w Paryżu, Summertime. Tylko dlaczego dzisiaj, w 2026 roku, właśnie 26 września, on ma nas jeszcze obchodzić? No i tutaj zjawiam się ja z wyjaśnieniem, bo żyjemy dokładnie w świecie, który on przewidział 100 lat temu. No dzisiaj nikogo nie dziwi, że Kendrick Lamar dostaje Pulitzera, John Greenwood z Radiohead pisze muzykę dla orkiestr, no a kompozytorzy klasyczni pracują z elektroniką, hip-hopem, muzyką pop. Te granice między tym, co jest kulturą wysoką, a tym, co kulturą popularną, stały się przepuszczalne. A Gershwin przewidział to już w latach 20. Kiedy Rhapsody in Blue wybrzmiała po raz pierwszy, to on wprowadził do sali koncertowej język, który żył na ulicach, w klubach, czyli jazz, blues, rytm nowoczesnego miasta. Sam utwór zaczyna się słynnym glissandem klarnetu, potem brzmi dokładnie tak, jak musiał wtedy brzmieć Nowy Jork. Szybko, nerwowo, ale też elegancko i chaotycznie równocześnie. Potem był jeszcze Amerykanin w Paryżu. Wreszcie Summertime, czyli utwór, który wyszedł z opery i stał się jednym ze standardów muzyki popularnej. Gershwin pokazał, że kultura nie traci na wartości, gdy miesza języki. A że jazz swobodnie czuje się w filharmonii i wcale nie musi zostawiać swojej energii gdzieś, nie wiem, w szatni. No, że muzyka klasyczna może spotkać Broadway i nadal pozostawać sztuką. 100 lat później powiedzielibyśmy coś w stylu crossover. Gershwin powiedział to znacznie prościej. Muzyka. A kiedy zaczynamy zbyt pilnie strzec granic między tym, co wysokie, a tym, co popularne, więc niższe, no to warto sprawdzić, czy najciekawsza kultura właśnie nam przez te granice nie ucieka. A to już I Want, właśnie tak gramy dla Was w Chili Z.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka.

0: rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
9: pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Po reklamie.

0: 90. Pogoda.
1: W Radiu Czyli Z sprawdzamy, co dzieje się za oknem. Dzisiaj sobota. Na północnym wschodzie pochmurnie z zanikającymi opadami deszczu. Na pozostałych obszarach zdecydowane przejaśnienia i rozpogodzenia, choć na południu i na wybrzeżu może jeszcze lokalnie popadać. Za oknem od 15-16 stopni na północy, przez 18 w Polsce centralnej, tyle pokazują stołeczne termometry. Na południu nawet 21 stopni, tyle pokażą termometry w Katowicach i Krakowie.
0: Odbicia kultury w Czyli Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Tak, tak, zapraszam. To jest nasza ostatnia wspólna godzina, przynajmniej jeżeli chodzi o to sobotnie spotkanie i ostatni weekend września, tak się składa. Ja cały czas wam powtarzam, że jeżeli Czyli Z miałoby być jakąś wybraną porą roku, no to z pewnością byłoby jesienią. No a jeżeli jesień, no właśnie, no to plener, no to galeria, no to kino, no to przegląd seriali. No i tradycyjnie mnóstwo rekomendacji kulturalnych, którym po prostu możecie zaufać.
0: Odbicia kultury w Czyli

This Body na antenie, czyli Z. Gdyby Andy Warhol żył dzisiaj w 2026 roku, nie wiem, czy prowadziłby pracownię, czy konto na TikToku, ale bardzo prawdopodobne, że jedno i drugie. To jest ostatni weekend, żeby w krakowskim Pałacu Sztuki zobaczyć wystawę Andy Warhol od linii do legendy. I to jest doskonały moment, żeby przypomnieć sobie, że Warhol był nie tylko jednym z najważniejszych artystów pop-artu, ale był też kimś, kto wyjątkowo wcześnie zrozumiał kulturę, w której dzisiaj żyjemy. Zanim pojawił się Instagram, to Warhol doskonale wiedział, że widzialność może być walutą. Zanim zaczęliśmy mówić o marce osobistej, on sam zamienił siebie w markę. Charakterystyczna peruka, okulary, sposób mówienia, cała wykreowana postać Andy'ego Warhola. Zanim internet nauczył nas więc scrollowania przez setki bardzo podobnych obrazów, on powtarzał twarz Marilyn Monroe. Powtarzał puszkę zupy Campbell. Wizerunek Elvisa Presleya robił to tak długo, aż obraz przestawał być tylko obrazem i zaczynał mówić coś o konsumpcji, o pragnieniu masowej produkcji. No, była też jego słynna factory, pracownie, miejsce spotkań, imprezy. Trochę studio artystyczne, trochę redakcja, trochę klub, trochę fabryka treści na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy określenie content. No i było te słynne 15 minut sławy. Warhol co prawda nie przewidział ani TikToka, ani Instagrama, ale zrozumiał, że kultura będzie fascynować się samym faktem bycia oglądaną. No i kilkadziesiąt lat później jego sztuka potrafi być dziwnie znajoma. Warhol pytał, co dzieje się z obrazem, kiedy zobaczymy go 100 razy, a my każdego dnia oglądamy tysiące obrazów i może dlatego pytanie Warhola brzmi jeszcze mocniej. To znaczy, czy w świecie, w którym każdy może mieć swoje 15 minut sławy, potrafimy jeszcze decydować, na co naprawdę warto patrzeć? Maybe on the moon. To jest Radio Chili Z.

0: Tame Impala, czyli muzyczne 10 na 10. Jeżeli jesień można mierzyć liczbą wieczorów, które mam ochotę spędzić na kanapie, no to październik uznajemy za rozpoczęty. Netflix pokazał premierę na kolejny miesiąc i wybrałam trzy, które naprawdę warto zapisać. Zaczynamy 1 października z Wysokiego C, czyli Na wschód od Edenu. Powieść Johna Steinbecka dostaje nową serialową adaptację. I pomysł jest bardzo ciekawy, bo wielopokoleniową historię rodziny Trasków możemy zobaczyć z perspektywy Katie Ames, jednej z najbardziej niepokojących bohaterek. Grają Florence Pack, czyli klasyka literatury zostaje przeczytana jeszcze raz, ale tym razem z postacią zwykle pozostającą w cieniu, wysuniętą na pierwszy plan. Druga premiera prowadzi nas prosto z Gdyni, 7 października, Mniej obce. Filmowa biografia Jana Borysewicza, gitarzysty i lidera Lady Punk, z Mikołajem Bukrewiczem w głównej roli. Historia rock'n'rollowej sławy, ale też ceny, którą płaci się za bezkompromisową potrzebę wolności. Film dopiero co miał premierę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, więc bardzo szybko przechodzi z festiwalowego ekranu do naszych domów. No i 21 dzień października, drugi sezon Matek Pingwinów. Kama, Ula, Tatiana i Jerzy zakładają własną szkołę dla swoich dzieci i przekonują się, że idea zderzona z biurokracją, finansami, zwyczajnym zmęczeniem robi się dużo bardziej skomplikowana. No, jak słyszycie, tej jesieni problemem nie będzie to, co oglądać, tylko kiedy wszystko mamy obejrzeć.
1: Nastaw się
2: na Chill Out. Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chill Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party.

0: godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu Gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.
24: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
25: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
26: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
27: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
28: Dobra, zdradź sekret.
27: Jaki sekret?
28: No, ten twój patent na zakupy.
27: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
28: Tylko w Modivo?
27: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
28: I co z tym cashbackiem?
27: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
28: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

To jest Radio Chili Z i tak kończy się w zasadzie nasze dzisiejsze spotkanie w programie Odbicia Kultury. A trzeba przyznać, że dzieje się naprawdę sporo i o tym wszystkim na bieżąco Was informujemy. Czas podsumowań. No, kiedy patrzymy na kalendarz, cały czas pamiętamy, że o przyszłych widzów upominają się Młode Horyzonty. Ten festiwal zaczął się wczoraj i cały czas trwa. A Warszawska Jesień przypomina, że warto posłuchać czegoś nieoczywistego, a galerie po Warsaw Gallery Weekend zostają otwarte, więc nadal możemy sprawdzać, co współczesna sztuka ma nam do zaproponowania, gdy zniknie już cały ten wernisażowy tłum. Do tego Andy Warhol, który pół wieku temu świetnie rozumiał mechanizm sławy, zresztą zanim dostaliśmy social media. A Tilda Swinton w Warszawie, której od dawna nie wystarcza ani jedna artystyczna dyscyplina, ani sprawdzone grono współpracowników. No i do tego jeszcze Gershwin, który już 100 lat temu pokazywał, jak wiele dzieje się wtedy, gdy przestajemy z taką siłą i uwagą pilnować granicy między kulturą wysoką a kulturą popularną. Do tego jeszcze pierwsze październikowe premiery na platformach, czyli wybór nieograniczony i to chyba dzisiaj staje się naszym największym kulturalnym wyzwaniem. Sam Smith z tym głosem i z tą muzyką Was zostawiam. My słyszymy się już jutro punktualnie o 14:00.

0: Mama, chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
9: Po reklamie.

0: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na pierwszą w tym sezonie audycję zza kulisa. Naprzeciwko mnie Igor Herbut. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór.
0: Mój drogi, bardzo jesteś zapracowany, intensywne lato. Z jakimi emocjami je kończysz? Ten weekend to już pierwszy weekend jesieni. Czy to jest aura, która tobie sprzyja, sprzyja tworzeniu? Jak ty się czujesz? W skrócie, jak ci jest?
1: Jest mi wspaniale i właśnie wspomniałeś o tym, że już właśnie jesień. Ja jestem trochę jesieniara, absolutnie, ale najbardziej to ja jestem chyba przedwiośniara po prostu, wiesz? Moją ulubioną porą roku jest przedwiośnie. To jest niesamowita sprawa, ale teraz to lato się kończy i jeszcze nas sikorki i bogatki odprowadzały. Ja nie wiem, czy to jest normalne naturalnie, ale no to była sikorka bogatka, ewidentnie, bo to jest mój ulubiony ptak, człowieku, i niesamowicie to brzmiący ptak i jakiś taki wzbudzający wspomnienie ogromne, nie? I jesień to jest tak fantastyczna pora roku i wydaje mi się, że z moją muzyką chyba trafiam w odpowiedni moment, wydając tę płytę, a jak mi jest doskonale a dzisiaj no chyba doskonale wiesz, jak po prostu zwariowany dzień miałem, więc rozmawiamy chili, trochę tak mniej chili.
0: Jeżeli chyba, że chcesz, to możesz powiedzieć oczywiście wszystkim, że zdarza ci się czasami, chociaż twoja
1: nie
0: menadżerka powiedziała, że jak rozmawiałem z nią, potwierdzając naszą rozmowę, powiedziała: Igor jest zawsze na czas, tak. Igor zawsze wszędzie jest,
1: tak.
0: Więc nie zakładam, żeby cokolwiek się miało wydarzyć, ale mój drogi, zaspać się każdemu zdarza.
1: Ja po prostu nie miałem po prostu tego zapisanego. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło, ale tej naszej rozmowy i spotkania, i naprawdę ja jestem zawsze przed czasem i nie spóźniam się.
0: Z czego to wynika?
1: Nie wiem, chyba.
0: Jesteś dobrze zorganizowany w
1: szacunku,
0: pracy.
1: Chyba.
0: Tak, ale wydaje mi się, że w natłoku obowiązku tego, ile masz projektów równocześnie, teraz jesteśmy też przed premierą płyty, to jest tak, że ja wszystko rozumiem, bo wszyscy biegamy i gdzieś wydaje mi się, że jest to całkiem normalne, ale jeśli ktoś ma wszystko zanotowane, zawsze jest punktualny i tak dalej, to musi być chyba zorganizowany. Ty ubierasz, powiedzmy, w takie słowa swoją osobę, jeśli chodzi o pracę.
1: Nie jestem zorganizowany. Wydaje mi się, że nie, ale staram się po prostu podchodzić do tego, co robię, z ogromnym szacunkiem i do ludzi. No więc dlatego, więc bardzo przepraszam, że tak się wydarzyło, bo to jest, nie zdarzy mi się totalnie, ale faktycznie no nie jestem radykalistą jakiś, ani purystą w jakiś sposób, ale no po prostu jestem staroświecki. O, może to wynika z tego, że jestem staroświecki. I stąd, no kurczę, jak u nas, wiesz, ja jestem z tych czasów, że nie dało się u nas odmówić spotkania, w sensie na ostatnią chwilę. No bo jak się z kimś umówiłeś na trzepaku, no to nie miałeś przez to, bo jakby, no ty jesteś młody, więc nie pamiętasz. My nie mieliśmy telefonów komórkowych, wiesz, to jest, wiesz. To
0: jak się z kimś... nie pojawiłeś, to albo coś się stało,
1: tak.
0: Albo kogoś wystawiłeś.
1: Dokładnie to było tak, w ten sposób. A jak się umówiłeś z kimś na trzepaku, to musiałeś się o tej porze po prostu pojawić, nie? I tyle.
0: Żyjemy dzisiaj w świecie mimo wszystko zdecydowanie bardziej cyfrowym, w którym jednak telefon o tym, że coś się dzieje, jest. Ty jednak mimo wszystko mówisz, że jesteś staroświecki. Jak objawia się ta staroświeckość w takiej cyfryzacji świata, jaka jest dzisiaj?
1: Oj, chyba celebrowaniem rytuałów. To znaczy, no choćby takich błahych pozornie, jak słuchanie winyli, nie? I wiesz, zamykasz się, dajesz sobie tę przestrzeń, ten oddech i czytasz, o czym to jest, co to jest takiego. Ja rozumiem i wiem, gdzie teraz się znajdujemy. Staram się też dopasować, ale także no po prostu wykorzystywać ten, nazwijmy to, instant świat, nie? Który jest po prostu bardzo, bardzo szybki i jest... no jest po prostu bardzo, jakbym mógł to powiedzieć, taki kontrastowy, nie? Ale bardzo sobie cenię ten oddech, po prostu we wszystkim, nie? Po prostu, czy to po prostu winyl, czy to życie, czy to po prostu muzyka, nie? Bo w mojej muzyce, przede wszystkim solowej, jest dużo oddechu. W koncertach jest mnóstwo chwil, gdzie ze słuchaczami, z ludźmi, z rodziną. Po prostu bierzesz dłuższy niż zazwyczaj oddech, czy po prostu dłuższą niż zazwyczaj myśl. I to jest piękne. Ja tak nawet żartuję na koncertach czasami, że to będzie dynamiczny koncert. Czasami zagram wolno, czasami zagram wolniej. Więc no to jest takie na pewno szczere po prostu.
0: O tym wszystkim dalej będziemy rozmawiali w audycji Zza Kulis. Naprzeciwko mnie Igor Herbut. Wracamy do Was za chwilę.

0: Chili Z.
1: Igor Herbut razem ze mną w studiu, audycja zza kulis premierowo tej jesieni. Wchodzimy na antenę i oczywiście jak to na jesieniary przystało, bo ustaliliśmy, że jest to pora roku, w której oboje lubimy się w jakiś sposób zanurzyć. Będziemy rozmawiali dzisiaj oczywiście nie tylko o twoich rytuałach, ale także o muzyce. 2 październik to data szczególna dla ciebie, jakbyś mógł teraz nam tutaj powiedzieć i słuchaczom, dlaczego to jest, mój drogi, taka szczególna data?
2: Myślę, że być może masz na myśli to, że wydaję swój album drugi solowy.
1: Dokładnie tak.
2: Pod tytułem Jeremie.
1: Dokładnie tak.
2: I jest to bardzo szczery album, z którego jestem dumny, krótko mówiąc.
1: Dałeś nam do tej pory 3 utwory. 2 października będziemy mogli usłyszeć cały album. Ten album dla ciebie w szczególności oznacza co? W jakim jest miejscu twoim życiowym, jakbyś miał nam powiedzieć, bo przekrój tych 3 dostępnych utworów do tej pory daje bardzo szerokie spektrum. Ja nie przez przypadek zapytałem, jak ci jest na początku naszej rozmowy, bo to wszystko bardzo ważne.
2: Też bardzo zarezynował ten utwór, nie? Pod tytułem Jak ci jest. Zresztą jak tak ma być, to jest pierwszy i Żółw szczególnie. Cieszę się, że mogę po prostu z tą moją muzyką, która jest nie wiem jaka jest, jest no szczera i na pewno utwory, które mają 6-7 minut, wymagają trudu od słuchacza pewnego właśnie oddechu, o którym wcześniej wspominaliśmy. Tego momentu, w którym się zatrzymujesz i chcesz po prostu to poznać dłużej niż zwykle, po prostu, nie? To jest trudniejsze, ale jestem bardzo, bardzo za to wdzięczny, że tyle osób chce się zatrzymać razem ze mną lub po prostu powoli gdzieś tam zmienić jakiś szlak swój, nie? Albo odpowiedzieć na jakieś swoje pytania, albo zadać te pytania. Bo od tego trzeba zacząć, jak coś tam się chce zmienić, nie? Właśnie jak ci jest, czy jest ci dobrze, czy nie? I jeżeli nie, no to co mogę zrobić, co mogę zmienić i powoli po prostu. Nie musimy mieć wszystko od razu, naraz. Chociaż to jest trudne, właśnie to jest chyba taki najtrudniejszy dla młodych ludzi, czy artystów, czy w ogóle, którzy szukają, marzycieli, że przez ten czas instant, czasy i te Instagramy wszystkiego rodzaju, one są oczywiście dobre, są fantastycznym narzędziem do pracy i do przekazu myśli, emocji po prostu i czegokolwiek, ale mogą być też bardzo zgubne, bo po prostu często pokazują efekt końcowy, nie? Pokazują sukces, pokazują radość zazwyczaj, a nie pokazują tej drogi, która jest niesamowicie istotna i prawdziwa i szczera, ponieważ to może być zgubne z tego powodu, że ktoś, kto zaczyna i wierzy w swoje marzenia, katuje siebie trochę z racji tego, że mu od razu nie wyszło. A nie ma świadomości, jak często ten, na którego patrzy, po prostu upadał, nie? W jakiś sposób albo się nie radził sobie z czymś, zanim dotarł do tego miejsca, gdzie jest i które pokazuje. Więc no to jest coś, co chciałbym bardzo, bardzo mocno uwypuklić i też w swojej trochę muzyce i w ogóle w życiu i jak rozmawiamy, jak mam możliwość po prostu pogadania, no to o tym powiedzieć, wspominać, że naprawdę droga jest dłuższa niż nam się wydaje i no i ja też się pokonywałem i naprawdę wiele, wiele razy po prostu było trudno. No a w tym momencie jest dobrze i będzie tylko lepiej, nie? Więc trzymam kciuki za wszystkich, którzy marzą i którzy się nie poddają i konsekwentnie robią to, w co wierzą, to, co ich serduszko podpowiada, bo to jest mega istotne.
1: Ty zawsze wierzyłeś w to, że będziesz w tym miejscu, w którym jesteś?
2: Ja po prostu nie do końca chyba rozmyślałem o tym. Troszeczkę pływałem, troszeczkę dawałem się ponosić falom i sprawdzałem. Ja czułem, że mam coś do powiedzenia. Kiedyś gdzieś tam i nieskromnie tak myślałem, że o może ta i ta osoba, no szczególnie tak miałem, mogę podać, bo u mnie w domu się słuchało bardzo dużo Kai. I no i to jest osoba niesamowita, niesamowity muzyk, fantastyczna osoba i tak dalej. No i ja tak sobie myślałem nieskromnie, nie wiem dlaczego, ale w moim tym małym Przemkowie, nie robiąc jeszcze muzyki, że gdybym cokolwiek miał kiedyś do powiedzenia muzycznie może, no to taka tak może właśnie Kaja, byłoby to jej. Tak sobie myślałem po prostu, że tak jakoś podświadomie czuję, że może to ten sam kolor, albo ta wrażliwość. Nie wiem dlaczego, tak po prostu sobie rzucałem. Jak potem świat pokazał po kilku latach, pijąc kawę w jej kuchni, rozmawiając o muzyce, to, że miałem rację. To, że gdzieś to serce, czy duch, czy cokolwiek, energia, cokolwiek w co wierzysz, podpowiada ci, nie? W jaki sposób, hej, jeżeli tak czujesz, to spróbuj coś z tym zrobić, nie? Może ci się wydawać to głupie, albo po prostu jakieś totalnie z kosmosu, nie? Totalnie nieosiągalne, ale okazuje się, że po prostu małymi krokami i po prostu wiarą przede wszystkim w to, co robisz, i konsekwencją, i gotowością po prostu, bo nie zawsze będzie super, super, super, super spoko, po prostu jesteś w stanie dowiedzieć się, czy miałeś rację, nie? Gdzieś tam. Wiesz, o co chodzi? To jest fantastyczne, fantastyczne, naprawdę.
1: Igor Herput, razem ze mną w studiu audycja Zza Kulis. Wracamy do was po krótkiej przerwie.
0: Zza Kulis, czyli Z.
3: Autopromocja.
0: Osobiście wyszukane w Chili Z.
4: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla was to, co nowe i nieznane, oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
0: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Bartek Winczewski.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Igor Herbut razem ze mną w studio, audycja zza kulis, rozmawiamy o premierze płyty, ale i nie tylko. Wspomniałeś przed przerwą o tym, jak social media oceniają sukcesy, jak bardzo często oddajemy się złapać w pułapkę tego, że tylko i wyłącznie efekt końcowy jest widoczny w mediach społecznościowych. Ty ich używasz, ale w sposób, powiedziałbym, stonowany, to znaczy jesteś, powiedzmy, aktywny, ale częściej jest tam dużo informacji dotyczących stricte pracy, niekiedy przemycasz tylko i wyłącznie treści prywatne. Czy ty jesteś całkowicie w pewien sposób od mediów społecznościowych odsunięty, jeśli chodzi o ich użytkowanie i masz jakieś takie, powiedzmy, swoje rytuały, że czasami tylko tam zaglądasz? Czy to jest trochę też tak, że starasz się być na bieżąco, czerpiesz inspirację i nie da się dzisiaj uciec przed cyfrowym światem?
1: Nie, ja na maksa. Ja uwielbiam TikToka albo po prostu, no Instagram trochę mniej, bo tam jest już trochę inaczej, jest już, on się zmienił, no ale TikTok, no to jest na przykład ogromna kopalnia muzyki. To jest niewiarygodna sytuacja, bo wiele utworów, wiele ciekawych pozycji odkryłem przez TikToka. No nie? I lubię to. Może mniej tam zamieszczam treści, chociaż ostatnio Zalia kazała nam mocniej, po prostu jak robiliśmy nareszcie z Witem, no to tam proszę, tutaj nagrywamy 17 rolek, żeby potem było no zaś. I to jest ekstra. I to się faktycznie działa i klika. W ogóle Zalka jest taką królową tego po prostu. Ona ma tam mega, mega się, jak ryba w wodzie czuje. To jest ekstra.
0: Ale to już jest trochę takie, z jednej strony Gen Z, z drugiej strony jakby świetne do jakiegokolwiek też researchu, bo bardzo często szukając jakichś propozycji po prostu łatwo nam to tam przychodzi, ale rozumiem, że w pewien sposób selektywnie do tego podchodzisz.
1: Ja tak po prostu jak chyba nie rozmyślam, tak sercem bardziej, nie? Gdzieś tam wrzucę te analogowe zdjęcia po prostu, które mają też dla mnie bardzo, bardzo ogromnego ducha. To jest też fajnie, że to też wróciło, że jest to też bardzo lubiane przez młodą ekipę. No ale też trochę tak zauważyłem, że jest z moją muzyką, tylko tą starszą z zespołu, nie? Bo ja mam dwie wyspy. Ja mam Lemon, który jest po prostu chimerą w jakiś sposób, jakąś taką muzyką i troszkę innym kolorem jednak. Czasami po prostu jest mocniejsze lub bardziej, no nie wiem, nazwijmy to popowe, chociaż teraz ten pop jest zupełnie inny niż kiedy ja byłem popowy, nie? Powiedzmy. Teraz jestem ofowy raczej. Ale tak. I tę wyspę Igora, nie? To solo. I tak po prostu patrzę też TikTokowo czy koncertowo na moje te stare numery, typu jakiś Napraw, albo Nis, albo coś, typu nie wiem, jak Sobel na przykład odkopuje Napraw, do mnie dzwoni i mówi, że kurczę, chciałby zagrać to ze mną na jego koncercie, bo to jest utwór, którego się uczą na pianie, jest dla niego ważny, no nie? I myślę sobie, okej, te utwory od jakichś takich 2 lat, mniej więcej, zyskały nowe życie. Nie chciałbym użyć słowa, że one są ponadczasowe, bo to tak trochę brzmi kurnolotnie, ale one są może uniwersalne, emocjonalnie. I cieszę się, że młoda ekipa, młodzi ludzie, nie wiem, który to jest gen już, nie wiem, ja zgubię się w tym, no to odkrywa wartość po prostu, czy słowa właśnie, czy może, nie wiem, jakiejś szczerości, muzyki, czy po prostu emocjonalności w tych utworach. I im to robi coś, nie? Dobrego. Więc to jest ekstra, fantastyczne. Po prostu dlatego to robię i kocham to robić i będę to robił do końca mojej dni.
0: O tym, co jeszcze będzie robił Igor Herbut, będziemy rozmawiali dalej po krótkiej przerwie. Zostańcie koniecznie razem z nami. To jest audycja Zza Kulis.

0: Igor Herbut razem ze mną. Ustaliliśmy przed chwilą, że wszystko gra. Mój drogi, kiedy robiłem research na twój temat, próbowałem znaleźć jakieś twoje hobby, pasje. Ponoć jesteś kawoszem, ponoć jesteś kinomanem. To, że lubisz poezję, literaturę, to wszyscy doskonale wiemy. Z perspektywy bycia kinomanem, jesteśmy w tygodniu, w którym trwa festiwal filmowy w Gdyni, bardzo ważny dla polskiej sztuki. Kiedy myślisz o kinie, czy miałeś w ogóle w ostatnim czasie okazję zobaczyć coś, co cię jakoś zbudowało? Nie musi to być aktualny film, ale może masz jakieś swoje właśnie rytuały, bo jesień to jest taki moment, w którym właśnie robimy sobie kawkę albo robimy dobrą herbatkę, siadamy pod kocykiem i mamy ochotę zanurzyć się w pięknej sztuce.
1: No, byłem ostatnio na premierze filmu Ma to sens. Wspaniała Pola Błasik. To jest polecajka. Jest to, jak słyszałem takie zdanie, jest to bardzo dobre zdanie gdzieś w kuluarach, uczciwe kino. Więc to jest najnowsza sytuacja. Film Ma to sens. Tak, ja bardzo kocham kino. Kocham je. Kocham też animowane kino. Kocham Ghibli Studio. Ghibli, tak
0: mówię. Wiemy, o co chodzi.
1: No Ghibli, nie? No tak, ja tak mówię, no tak gdzieś to usłyszałem w Japonii, że to tak mniej więcej w tę stronę się mówi, ale okej. Okay. No Miyazaki wiadomo, nie? I Joe Hisaishi, który pisze muzykę. Zresztą bardzo się cieszę, bo w tym roku będę na koncercie Joe Hisaishiego. Wspaniale, będziemy sobie z moją miłością i to bardzo się cieszę. Więc... Kocham kino. Było kiedyś takie coś. A jesteś za młody na to. Ale...
0: Ja doskonale wiem, o czym mówisz. Więc wiem, co to.
1: Więc tak. Czy ja na coś czekam teraz? Mam kilka rzeczy, których nie widziałem, niestety. Ale widziałem na przykład... Nie widziałem Odysei, ale muzyka jest tam niewiarygodna. Kurczę.
0: Ale wiesz, że musisz to zobaczyć w IMAX-ie.
1: Zobaczę to.
0: Chociaż to już wychodzi powoli.
1: No wiem, właśnie, może zdążę jeszcze, kurczę. Właśnie, ale muzyka
0: nie wiem,
1: jest
0: czy w Warszawie
1: piękna.
0: Już...
1: Tak?
0: Ostatnio no, trudno. Tak kolega mi mówił.
1: Trudno.
0: Ale gdzieś jeszcze może uda się, bo przecież za chwilę trasa.
1: Mm-hmm. No i tak po prostu pomiędzy poranną próbą po prostu wejść do IMAX-a.
0: 3-4 godzinki w kinie.
1: Ostatnio się śmiałem na męskim z chłopakami po prostu. Tak się naśmiałem, bo płakałem ze śmiechu, bo tam chłopaki opowiadali, jak poszli na Spidermana i wchodzą tak popcorny, wiesz, jakieś po prostu sody, nie, i tak dalej, gazowane napoje, wchodzą i ludzie się jakoś tak na nich dziwnie patrzą, nie, ale wchodzą czterech chłopów szczęśliwi przed koncertem, nie, tutaj tego. Okazało się, że widzieli to wszystko na ten 4D, 17, coś tam, tyryliu.
0: O, oh, wow.
1: I trzymają te popcorny i to wszystko. I to nagle po prostu Spider-Man. Wszystko to lato na nich. I po prostu wszyscy pochlapani, wiesz, to nie są, to tak się śmiali ze siebie. I tak mi się teraz przypomniało. Ja też Spider-Mana nie widziałem. Dużo pracy mam bardzo. I no będę, mam nadzieję, nadrabiał właśnie mam nadzieję, że po prostu przy czekoladzie gorącej albo przy kawce, czy mięcie właśnie, no ten w domku chociażby po prostu te filmy, które po prostu, które chcę zobaczyć, no mnóstwo jest dobrych pozycji teraz ważnych, no mam nadzieję, że no uwielbiam takie festiwale, fantastycznie, więc moglibyśmy też o tym rozmawiać bardzo długo i o muzyce filmowej.
0: Właśnie, bo stworzyłeś też muzykę do Breslau między innymi.
1: Oj, to duże słowo, więc... że stworzyłem. Nie, to
0: no wiem, śpiewałem. Że Dreamek tworzył też muzykę do serialu, ale kiedy myślisz o tym jednym utworze, który był cegiełką dołożoną do projektu, to w takim razie powiedz mi, czy ty masz jakieś takie marzenie dotyczące na przykład kina, jakbyś siebie z perspektywy muzycznej mógł jeszcze osadzić?
1: Niedługo się coś wydarzy, co może się spodobać i to jeszcze, no to tak po prostu mogę puścić oko do was. Fajne to moim zdaniem będzie. To jestem też dumny z tego, co powstało.
0: A powiesz nam?
1: Jest to utwór, powiedzmy, i do, no, gdzie on ma w sobie bardzo duży ładunek emocjonalny do pewnego filmu. No nie wiem, czy nie zdradzam za dużo, ale tak się wydarzyło. Na pewno chciałbym kiedyś napisać muzykę ilustracyjną. To by było super, zrobić to do jakiejś pięknej, wspaniałej pozycji. No a może kiedyś zagrać w jakimś filmie, pewnie. Kiedyś zagrać w jakimś filmie, pewnie.

0: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Po reklamie.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.

0: spokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Panorama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: 3, 17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15...
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

out the night, the cover.

have not outbreak this game.

I thank one of our God's name for my uncommon.

Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

Rockstjärnsradion.

another time.

Mama still dances. She still has a groove.